0: jako südamerikanské rytmy. Jeme Reinaldo Mesa med Los Paraguayos. A sad cilj tići uci pravesti.
1: Hello, party people! Put your hands up in the air and sing now with me! Yes,